0: Najwięcej rocka w mieście.
1: Hi, I'm Dan from Bastille.
0: Tu Radio Centrum.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście! To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

5 minut po godzinie 7, I still haven't found, czyli ciągle nie znalazłem tego, czego szukam, tak śpiewają tu. Być może to właśnie o was, którzy właśnie szukacie kawy, kawiarki, czegoś, w czym można przygotować pyszną, przepyszną kofeinę. A dlaczego kofeina akurat? No dlatego, że jeżeli nie zauważyliście, to jest już poranek. Ja wiem, że być może ktoś spędził całą noc przy komputerze, grając jakąś swoją ulubioną grę, jest to możliwe, ale już mamy poniedziałkowy poranek, czas się zebrać do pracy, czas się obudzić i po to jest Radio Centrum i poranna audycja Głowa do Góry. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie, niezmiernie mi miło, że włączyliście odbiorniki, no i zaczynamy. Jestem z wami do godziny 10.

14 przepięknych minut po godzinie 7. Tak sobie pomyślałem, że audycja popołudniowa jest zdecydowanie audycją do kotleta, no bo popołudniowa, wiadomo, jemy wtedy obiad. Chyba tego tłumaczyć bardzo nie muszę. A poranna? Poranna, no to tak jak już wspomniałem wcześniej, do kawy, do tosta, pewnie jeszcze do płatków śniadaniowych, jeżeli ktoś lubi cukier na śniadanie zjeść. Może musli też się gdzieś tam zakręci. Jeżeli ktoś naprawdę lubi hardkorowo zaczynać dzień, to jakiś pewnie śledzik z cebulką wejdzie. Więc tutaj opcji jest dużo, no ale oczywiście. Szanowni Państwo, są pewne tradycje, są pewne potrawy, bez których nie możemy się obejść, bez których śniadanie nie byłoby śniadaniem, po prostu. I tosty wymieniłem, ale jeszcze większym klasykiem od tostów są zdecydowanie kanapki. Jeżeli ktoś teraz spożywa, pozdrawiam, bez względu na to, z czym jest ta kanapka. No i teraz piosenka, która znana przez kanapki głównie jest.

Nowość od The Rolling Stones, In The Stars. No jak jesteśmy przy nowościach, to chyba warto zajrzeć do tego, co tam się dzieje w nowego w lubelskiej prasie. Zapraszam w takim razie na poranny przegląd lubelskiej prasy. A więc idziemy, drodzy Państwo, do Krasnego Stawu i bynajmniej nie po to, by raczyć się produktami mleczarskimi, bo w Krasnym Stawie dzieją się rzeczy i to nie byle jakie. Teczka pełna obietnic i burmistrz czekający na szubienicę w Krasnym Stawie wrze. To dzisiaj na dziennikwschodni.pl, co łączy drogową inwestycję, oskarżenie o polityczny sabotaż i spersonalizowaną taczkę podrzuconą na teren inwestycji. W Krasnym Stawie rutynowa przebudowa jednej z dróg przerodziła się w pełen emocji samorządowy thriller. Zdesperowani mieszkańcy postanowili wręczyć urzędnikom nietypowy podarunek, na co włodarz odpowiedział niezwykle ostrymi słowami o politycznej nienawiści i manipulacji. Jak lokalny remont stał się zarzewiem miejskiej wojny. No musicie przyznać, że brzmi to jak scenariusz na film. No i tu przeczytacie cały artykuł na dziennikwschodni.pl. Ja tylko pozwolę sobie przytoczyć, co jest napisane na taczce, bo tam jest do taczki przyklejona kartka i na kartce napis dla pana burmistrza: PS, proszę się wywieźć samemu, gdyż nasze emerytki nie dadzą rady. No musicie przyznać, że tutaj mieszkańcy zdecydowanie popłynęli. No i jestem ciekaw, co tam dalej, jeżeli wy również. Dziennikwschodni.pl, tam was dzisiaj odsyłam. Dalej, lublin112.pl informuje o tym, że miasto zablokowało plany budowy spalarni śmieci przy ulicy Mełgiewskiej. Jest odmowna decyzja środowiskowa. Urząd Miasta Lublin odmówił wydania decyzji środowiskowej dla planowanej spalarni odpadów przy ulicy Mełgiewskiej. Powodem jest niezgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzja nie jest jednak ostateczna i inwestor może się od niej odwołać, czyli ciąg dalszy noweli, jak już jesteśmy przy gatunkach filmowych, związanej ze spalarnią śmieci przy Mełgiewskiej. Jeżeli chcecie znać całą historię tego, co tam się dzieje, no to lublin112.pl stoi przed wami otworem. Na koniec coś może lżejszego, mianowicie relacja ze zlotów pojazdów zabytkowych w Zamościu i Krasnobrodzie na Kurier Lubelskim. Uczestnicy jeszcze na ten wspaniały zlot zjeżdżają się z różnych zakątków Zamościa, województwa lubelskiego i całego kraju. Ulice miasta zaroiły się zatem od maluchów, polonezów, nysek, żuków, wołk i Warszaw. I nie tylko. Pojawiły się też marki aut, których autor tego tekstu z daleka nie jest w stanie określić, tym bardziej, że niektóre pojazdy zmontowano samodzielnie. Pełna galeria samochodów przeróżnych i również przepięknych. Na kurierlubelski.pl ja tam swoim czujnym okiem zauważyłem, że niektórzy nawet w strojach z epoki trochę stylizowanych na hipisów również przybyli, więc i moje oko zostało ucieszone. Wszystkie zdjęcia, cały artykuł na kurierlubelski.pl, a następny przegląd prasy po godzinie 9:00.

0: No i już po wpół do ósmej, a więc czas na to, żebyśmy zobaczyli, co tam na drogach w Lublinie. No i nasze drogi lubelskie, jeżeli chodzi o wakacje, są naprawdę zupełnie przyjazne. Nawet mimo tego, że jest obecnie godzina, w której zwykle ludzie jadą do pracy, no to nie powinniście mieć problemu z przyjazdem przez Lublin. Okej, Aleja Tysiąclecia przy Rondzie Dmowskiego do wjazdu do środka miasta, do centrum. Tam możecie chwilę postać, ale to naprawdę nie powinien być problem, jeżeli tamtędy jeździcie regularnie. To jest mniejszy korek niż zwykle. Jeżeli natomiast chodzi o remonty, bo to jest ważna informacja, Aleja Warszawska ciągle w remoncie, Aleja Unii Lubelskiej takowoż, również ulica Puławska. Tam jest ciągle remont generalny nawierzchni, są utrudnienia w przejeździe, trzeba wykonywać slalomy, więc jeżeli macie możliwość ominięcia Puławskiej, to polecam ją ominąć. Jeśli natomiast macie informacje o remontach, o wypadkach, o zdarzeniach drogowych, o korkach, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i poza informacjami drogowymi trzeba oczywiście jeszcze zajrzeć do pogody. Obecnie 14 stopni Celsjusza. Dzisiaj w ogóle jest taki dzień raczej na bluzę, bo maksymalnie będzie stopni 22, ale będzie no bez słońca. Będzie pochmurno przez większość dnia. Pod wieczór dopiero słońce wyjdzie, no i raczej nam zajdzie za te chmury jakoś po godzinie 8 w okolicach godziny 9. Ciśnienie 1012 hektopaskali wynosi, a barometr dzisiaj jest umiarkowany.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

8 minut pozostało do godziny 8. Piękny to czas. No i pytanie, z czym nam się kojarzy Szkocja? No na pewno pierwsza rzecz to faceci w kusych spódniczkach, druga rzecz to dudy i nie chodzi o rodzinę prezydencką, tylko o instrument. Trzecia rzecz to, jeżeli ktoś z kulinariów, to haggis i to, że w ogóle Szkoci lubią wszystko smażyć na głębokim tłuszczu, tak zwane deep fried. No i kolejna rzecz zostanie do tego dołączona. Szanowni Państwo, rubieże kryminalne będziemy teraz eksplorować. Miasto Oban w Szkocji. Policja bada przypadek, który zdarzył się niedawno w tymże mieście, ponieważ mężczyzna został oskarżony o to, że zaatakował przechodnia za pomocą dwóch mew. To znaczy, wziął dwie mewy z ulicy, z placu, z chodnika i zaatakował nimi przechodnia. Według informacji przekazywanych przez policję, żaden z ptaków nie ucierpiał. Co ciekawe, nie znalazłem informacji, czy ucierpiał któryś z ludzi, ale widocznie mewy tam były ważniejsze. No i parafrazując być może polskie przysłowie, lepsza mewa w garści niż gołąb na deptaku. No i a propos, teraz będzie piosenka Bird in the Hand, czyli ptak w garści właśnie, od zespołu Rival Sons. Myślę, że to się całkiem ładnie skleja. Uważajcie na ludzi z mewami.

No dzień dobry, 3 minuty po godzinie 8, tu Akademickie Radio Centrum. Witam się z wami ponownie i witam wszystkich tych, którzy do nas dołączyli tego poranka. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek, to jest Akademickie Radio Centrum i audycja, która nazywa się Głowa do Góry, co rozumie się samo przez się. Mamy poranek, więc trzeba się troszkę ożywić. Zapraszam do godziny 10.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio C.

11 minut po godzinie 8. To było Deep Purple, Perfect Strangers. A my powracamy do patrzenia, co tam na rubieżach występków różnorakich. No i w hrabstwie Howard w Maryland w Stanach Zjednoczonych doszło do parafrazy pewnego przysłowia. Powiem tak, złodziej mojego złodzieja jest moim przyjacielem, tak by to wychodziło, ponieważ mężczyzna, który okradał sklep, zgłosił zaginięcie swojego auta. Okazało się, że w czasie, gdy złodziej okradał sklep, ktoś ukradł mu samochód, który stał naprzeciwko sklepu na ulicy. Poetyckie, bardzo poetyckie. Przytoczę jeszcze raz, złodziej mojego złodzieja jest moim przyjacielem, na to wychodzi, bo gdyby mógł odjechać ten złodziej, no to by go nie złapano. A tak, ucieczka uniemożliwiona. Gratulacje dla złodzieja numer 2 w takim razie.

19 minut na naszych zegarach po godzinie 8 oczywiście. No i jeżeli kiedyś myśleliście, kurczę, ale ja bym chciał albo chciała tak mieć karierę sportową, taką wiecie, żeby było dużo fejmu, żeby było fajnie i żeby po prostu móc pokazać ludziom, do czego jestem zdolna. No ale tak się też okazuje, że cenicie sobie siedzenie na fotelu, cenicie sobie to, że możecie sobie jeść co chcecie, cenicie sobie brak diety, no i też cenicie sobie, że możecie sobie pooglądać telewizję na przykład zamiast pójścia na siłownię. Są tacy ludzie. I ja do nich też należę, między innymi. No i słuchajcie, być może znaleźliśmy sport dla nas. Dlaczego? Otóż, słuchajcie, Joey Chestnut to jest osoba, która już kompetytywnie startuje od wielu lat, jest zawodnikiem, zresztą wspaniałym absolutnie, już wygrał po raz 21 medal, właściwie pas, musztardowy pas. Za co wygrał musztardowy pas? Za najszybsze zjedzenie hot dogów w czasie 10 minut. Tym razem znów obronił swój tytuł mistrza, zjadając 66 hot dogów w ciągu zaledwie 10 minut. To jest poświęcenie dla sportu, proszę Państwa. To jest właśnie ta rywalizacja. Zagrzewanie też do walki na pewno było. Gratulacje. Jeżeli komuś zasugerowałem w tym momencie ścieżkę sportową, to przy odbieraniu medalu proszę wspomnieć o mnie i o Radiu Centrum, a ja powiem, że nie ma za co.

0: do 9, już właściwie 28 minut do godziny 9, a więc czas na przegląd informacji drogowych. Jeżeli chodzi o korki w Lublinie, spokojnie na to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o remonty, no to przypominam o remoncie na Alei Unii Lubelskiej, o remoncie na Alei Warszawskiej oraz o remoncie na ulicy Puławskiej, gdzie również w tym momencie duże utrudnienia. Jeżeli macie informacje na temat wypadków, zdarzeń drogowych w Lublinie, poza Lublinem, na Lubelszczyźnie, dawajcie znać na 515 515 982, a my zadbamy, żeby ta informacja dotarła do wszystkich naszych słuchaczy.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i jeszcze informacje co do pogody. 15 stopni Celsjusza na plusie oczywiście w tym momencie mamy na termometrach. Maksymalnie dzisiaj do stopni 22, natomiast będzie pochmurno przez większość dnia, rozpogodzi się znowu gdzieś w okolicy wieczora. Ciśnienie wynosi obecnie 1012 hektopaskali. Biometr jest tak ni w te, ni we w te.
2: Akademickie Radio Centrum.

czas pełnoletni do godziny 9, czyli 18 minut do godziny 9 pozostało. Czas na imprezę FM. Zobaczmy, co tam w Lublinie i nie tylko w Lublinie w najbliższym czasie pod względem muzyki rockowej będzie się działo. 30 dzień lipca. To będzie dzień koncertu bardzo ważnego, myślę, dla Lublina i dla Lublinian słuchających rocka, bo Phil Campbell's Bastard Sons zagrają w Zgrzycie. To znaczy synowie Phila Campbella, czyli gitarzysty Motorheadu. Na pewno będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć hity Motorheadu, być może trochę też autorskich pieśni tychże panów. Jeżeli lubicie rocka, lubicie Motorhead i lubicie

0: muzyczne, to znaczy festiwale, ale festiwale nie w stylu Openera czy Woodstocka, ale takie, wiecie, mniejsze, które bardziej przypominają pola namiotowe z muzyką niż wielki festiwal. Rifffields Festival 2026 Hopecore Edition w Koźminie Wielkopolskim, to niedaleko Jarocina. I tam wystąpią takie zespoły jak Astral Fungus Cult, Morze, Atom Juice, Acid Rooster, Ted, Cochlea, Acid Sitter, Jarzmo, Cowboys and Aliens. I będzie to właśnie festiwal, który odbędzie się od 28 do 30 sierpnia, czyli ostatni weekend sierpniowy, być może nawet wakacyjny. Zachęcam do tego, żeby się pod Jarocin wybrać na ten właśnie.
1: Radio Centrum.

szczęśliwa siódemka pozostała do godziny 9. Patrzę za okno i tak widzę, że wieje. Taki mam apel do wszystkich, którzy nie zjedli dzisiaj śniadania zbyt obfitego, albo w ogóle nie zjedli, bo macham do was palcem teraz, tak przez mikrofon, więc nie widzicie, ale macham palcem. Jedzcie śniadanie, a jeżeli nie zjedliście, to uważajcie, żeby was dzisiaj nie zwiało. Przy okazji pozdrawiam wszystkich, którzy są obecnie na żaglach, bo zakładam, że pogoda jest obecnie fenomenalna, żeby wypłynąć z portu i popływać sobie po jeziorze. Nie wiem koniecznie, czy po lubelskich jeziorach. Pewnie po białym by się dało. Ale jeżeli gdzieś tam jesteście na żaglach, może na Mazurach na przykład i nas słuchacie, no to bardzo serdecznie pozdrawiam. A jeżeli się wybieracie, no to również pozdrawiam i ponawiam apel do tych, którzy nie zjedli śniadania, żeby dzisiaj bardzo uważnie stawiali kroki, bo może być trudno z utrzymaniem równowagi. Tudzież możecie zostać porwani niczym kurz i liść na wietrze. A tego byśmy po prostu nie chcieli.

No minęła dziewiąta i zgodnie z przewidywaniami pogody, o dziwo, sprawdziły się i się zachmurzyło. A to było Bring Me The Horizon, True Friends, które rozpoczęły godzinę dziewiątą. No i witam was w ostatniej godzinie już głowy do góry. Głowa powinna być już rozgrzana, powinna już pracować, ale bywa różnie. Dlatego jeszcze godzinę zapasu mamy. Nazywam się Krzysiek Walter-Kionek. Zapraszam.

The Cure, hot, hot, hot. No to jak jesteśmy przy rzeczach ostrych i gorących, to mam dla was idealną wiadomość. 4, czyli 2 dni temu, w sobotę, doszło do wypadku. Doszło do wypadku w Ohio. Wypadku dosyć niestandardowego, dlatego że ciężarówka przewożąca ostry sos Franka, konkretnie, jeżeli chodzi o nazwę marki, wywróciła się i rozlała, uwaga, 40 tysięcy pounds, czyli na przeliczeniu na polski to będzie około 18 tysięcy litrów ostrego sosu na ulicę, na autostradę. No, wylało się. Jest zdjęcie, jest film, no faktycznie wygląda to, jakby magma się wylała na ulicę. Nie bez powodu zostali zresztą wezwani strażacy na miejsce zdarzenia i no, zajęli się usuwaniem tego gorącego wypadku, tego gorącego sosu z ulicy. Jestem bardzo ciekaw, czy któryś spróbował, także wziął na palec i ciekawe, co się może stać. No i nie wiem, czy to by był najlepszy pomysł, ale więcej informacji o rozdanych sosach, jeżeli znajdę, to chętnie się podzielę. No tym razem się udało bez chyba większych strat, poza tym, że 18 tysięcy litrów ostrego sosu poszło w ziemię, ale jeżeli nie lubicie ostrego sosu, to jest dla was akurat dobra wiadomość.

Nowość od Evanescence, Who Will You Follow? A my przechodzimy do przeglądu prasy ogólnokrajowej i ogólnoświatowej. 18, a 19 już właściwie minut po godzinie 9, tak więc czas na to, żebyśmy do tego przeszli. A więc dziennik Gazeta Prawna informuje o tym, że walne zgromadzenie w spółdzielni mieszkającej trwający rok to możliwe i coraz częściej walne zgromadzenia w spółdzielniach mieszkaniowych są rozciągane na wiele miesięcy albo dzielone w taki sposób, że każdego dnia omawiany jest tylko jeden punkt porządku obrad. Prawnicy ostrzegają, że takie praktyki mogą ograniczać realny wpływ członków na decyzje spółdzielni i są szerokim polem do nadużyć. Jeżeli należycie do spółdzielni mieszkaniowej, ja zakładam, że jeżeli posiadacie mieszkanie lub dom, to tak, to zachęcam do przeczytania artykułu na gazetaprawna.pl. Rzeczpospolita donosi, że bezpośrednia interwencja Trumpa, FIFA uchyla czerwoną kartkę napastnikowi USA. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA uchyliła zawieszenie amerykańskiego napastnika Floriana Baloguna, dzięki czemu będzie mógł wystąpić w poniedziałkowym meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata przeciwko Belgii. Decyzję podjęto po interwencji prezydenta USA Donalda Trumpa, który zwrócił się do prezesa FIFA Gianniego Infantino z prośbą o ponowne przeanalizowanie sytuacji. Czyli klasyczek, oczywiście, wiecie, tak jak się mówi, że dlaczego sport ma być polityczny, to tutaj zdecydowanie sport jest polityczny. No, tak to już jest. Reszta na rp.pl. No i na sam koniec dobra informacja, tak mi się wydaje, i bardzo króciutka. Wyborcza.pl pisze dzisiaj, że Australia i Fidżi zawarli sojusz obronny, kraje Pacyfiku muszą trzymać się razem. Mamy sojusz Australii i Fidżi, ktoś się spodziewał, pewnie kto śledzi informacje ogólnoświatowe, to tak, a jeżeli nie, no to wiecie już, że Fidżi i Australia są w sojuszu. Proszę bardzo. Dziękuję za informacje prasowe. Dire Straits przed Państwem.

29 minut po godzinie 9. No i w muzyce rockowej my lubimy bardzo głośne rzeczy, głośne granie przy stery, być może również głośne wokale, krzyczenie i donośne głosy. No i słuchajcie, ostatnio został pobity rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o najgłośniejszy krzyk. No i możecie powiedzieć, że no dobra, pewnie coś około 100 decybeli. Tak jak mniej więcej jest na koncertach, jak wszystko naraz gra, to obecnie jest około 100 decybeli, jak się jest w klubie. Otóż nie. Najgłośniejszy zarejestrowany krzyk, wydany przez Josepha McGraila Beitapa z Canberry w Australii, wynosił 122,4 decybela. Dla porównania, 120 decybeli to dźwięk silnika odrzutowego w samolocie z bliska, albo jeżeli by nam obok głowy gdzieś uderzył piorun, więc to jest naprawdę bardzo głośno. Jestem ciekaw w sumie, jak głośni potrafią być muzycy, rockowi, metalowi, bo to nie jest chyba do końca mierzone. Tak sprawdzałem, to nie widziałem za bardzo dobrych pomiarów, ale na pewno jeżeli chodzi o najbardziej charakterystyczne krzyki, to Chester Bennington wygrywa.

przykład piosenki niezwiązanej z obecnym stanem pogody. Lombard, Szklana pogoda. No a jako, że mamy dobrą pogodę, to można również wyjść i poćwiczyć, ruszyć się z domu, trochę ożywić. Jako, że niedługo będziemy kończyć audycję, to być może jest to idealny moment. A więc muzyka jest odpowiednia. No więc właśnie, to teraz tak. Proszę Państwa, proszę wstać z foteli i teraz robimy tak. 3 razy ręce do góry, 3 razy ręce do boku. I teraz idziemy na najbliższe schody i zaczynamy biegać w górę i w dół, udając, że jesteśmy Rockim. I później można jeszcze zrobić 10 pompek, po czym 20 przysiadów, powiedzieć szefowi, że teraz jest czas na ćwiczenie i być może poprosić go, żeby również dołączył, odpalić następną piosenkę głośniej i spędzić przy niej następne 3 minuty ćwicząc. Bo dlaczego by nie? Eye of the Tiger od Survivor, najlepsza piosenka do ćwiczenia.

był Korn, Got the Life, a my musimy kończyć naszą dzisiejszą poranną audycję o nazwie Głowa do Góry. Pozostało 7 minut do godziny 10. Dziękuję Wam ślicznie za włączenie odbiorników, nawet na chwilkę, a może na całość, kto to wie. Tak czy inaczej, dzięki wielkie, że byliście ze mną, że byliście z nami. No i co? I słyszymy się, ze mną się słyszycie w czwartek o 19 i w piątek o poranku. No oczywiście następna audycja, gdzie ktoś będzie do Was gadał w Radiu Centrum od godziny 15, godziny szczytu, a w międzyczasie masa dobrej muzyki, między innymi jak Def Radio i Supersonic, które już teraz w Waszych głośnikach. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: zaskakująco wakacyjny kawałek od The Stranglers, czyli Skin Deep na 98.2 FM, a na zegarach mamy już równo godzinę 15, no to nie ma co przedłużać, ruszamy z wydarzeniami.
1: Kobieta wiozła dziecko mając 3 promile alkoholu. O tym za chwilę. Powiemy również o Lubelskim Festiwalu Nauki.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Trwają utrudnienia na trasie w kierunku Lublina. Dzisiaj przed południem doszło do wypadku na drodze numer 19 na odcinku Kock-Lublin. W Lubartowie pojazd ciężarowy potrącił rowerzystę. Służby ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia, a policja zaleca wybieranie objazdów poprzez Lubartów i drogi lokalne. Na miejscu ruch kierowany jest wahadłowo. 3 promile we krwi i brak uprawnień. Matka wiozła swoje dziecko wężykiem. Do zdarzenia doszło w sobotę w Janowie Lubelskim. Jak podają służby, świadek zauważył samochód poruszający się w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu. Policjanci zatrzymali do kontroli 36-letnią kierującą Mazdą. Kobieta miała ponad 3 promile alkoholu, nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami oraz przewoziła swoje 4-letnie dziecko. Wcześniej zatrzymana straciła prawo jazdy za jazdę pod wpływem. Sprawa trafi teraz do sądu karnego oraz rodzinnego. Samochód został zabezpieczony. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zbliża się 22. Lubelski Festiwal Nauki. Przygotowano ponad 1800 projektów. Między 19 a 25 września Lublin stanie się miejscem pełnym prelekcji i warsztatów naukowych. Wydarzenie to jest cykliczną imprezą rozpowszechniającą wiedzę w całym województwie. Tegoroczne hasło to ciekawość vis vitalis nauki. O inicjatywie mówi rektor UMCS Radosław Dobrowolski.
2: To okazja z jednej strony, żeby zaprezentować to, co najważniejsze, najciekawsze na lubelskich uczelniach, to co się dzieje, to czym staramy się zainteresować naszych studentów, ale wychodzimy w przestrzeń miejską po to, ażeby pokazać, że nauka jest rzeczą niezwykle ważną, niezwykle ciekawą, dającą szansę na rozwój osobowościowy, na rozwój swoich zainteresowań.
1: W sobotę odbędzie się piknik naukowy, a od poniedziałku do piątku uczestnicy będą mogli zapoznać się z projektami ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki. Przygotowano także wydarzenia specjalne.
3: Już we czwartek, 25 czerwca o godzinie 12.30 startujemy z zapisami na projekty. Nie jest to data przypadkowa, bowiem 25 czerwca 1903 roku o godzinie 12.30 na Uniwersytecie Paryskim nasza patronka Maria Curie-Skłodowska obroniła pracę doktorską Badanie ciał radioaktywnych.
1: Mówi dr Monika Baczewska-Ciupak, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wydarzenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej festiwalu.
0: A my ekspresowo sprawdźmy dzisiejszą prognozę pogody, która jest dosyć niezła, muszę przyznać. Aktualnie jest słonecznie, 23 stopni Celsjusza, na deszcz się nie zapowiada, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1013 hektopaskali, biometr jest co prawda umiarkowany, ale jakość powietrza jest dobra.
4: Tu Radio Centrum.
5: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
0: No i wypada też ekspresowo się przywitać. 3 minuty po godzinie 15 zaczynamy poniedziałkowe wydanie Godziny Szczytu, które odbędą się w tak zwanym duecie.
7: Czy tak ekspresowo będzie przez cały czas, to jeszcze zobaczymy.
0: Zobaczymy, wyciągniemy może jakieś asy z rękawa. Ola Baranowska oczywiście.
7: Jakub Gryz ze mną po drugiej stronie mikrofonu.
0: A już teraz The White Stripes.

0: 12 minut po godzinie 15, a ten numer za chwilę eksploduje, albo eksplodował. Self-Destructor, czyli zespół Chevelle, za nami na 98 2 FM.
1: A co ty, Jakubie, patrzyłeś dziś w kalendarz?
0: A może zajrzałem, sprawdziłem, co takiego się dzieje.
1: No, żeby poprawić ten taki poniedziałkowy humor, który towarzyszy, chociaż być może nie w wakacje aż tak mocno, to ja sprawdziłam, jakie mamy dzisiaj święta.
0: Co tam się gotuje?
1: Po pierwsze, dla ciebie może interesujący dzień radcy prawnego, na pewno bardziej niż Światowy Dzień Pocałunku. No ale jutro też ciekawe święto, chyba idealnie połączone z tymi pocałunkami, no bo ci, którzy tych pocałunków nie otrzymali, no to mogą zajadać jutro je czekoladą, bo właśnie jutro obchodzimy Światowy Dzień Czekolady.
0: No to następny numer zagramy dla wszystkich osób, które mają złamane serce. Tom Petty and the Heartbreakers, czyli Free Fallen, już teraz na 98.2 FM.

0: To był oczywiście organek, kawałek Kate Moss na antenie Akademickiego Radia Centrum. Ola, powiedz mi, kim była Kate Moss, bo ja nie pamiętam już.
1: Kate Moss? No nie wiesz, nie znasz takich klasyków?
0: Już nie pamiętam w ogóle.
1: No myślę, że z tekstu organka już możesz sobie wywnioskować, ale ja o nie Kate Moss myślę teraz, ale o naszych drogich kierowcach.
0: W sumie w tekście tego kawałka pada ten tekst. Jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. No i też oczywiście piraci drogowi, którzy tym razem nie latają w furach, tylko za pomocą hulajnogi elektrycznych. Może opowiedz, co tam się działo w ogóle?
1: Latają, no to jest prawie idealnie ujęte, no bo
0: prawie
1: prędkość
0: leciał.
1: 70 km na godzinę, no to jest już niezłe jak na hulajnogę. No i tak właśnie złapano kierowcę, który właśnie taką hulajnogą się poruszał z prędkością 70 km na godzinę między Kozinem a Czarną Dąbrówką.
0: Wtrącę ci się w słowo, ale ja w ogóle się nie spodziewałem, że takie hulajnogi potrafią osiągnąć w ogóle taką prędkość. Ja myślałem, że one hamują się tam gdzieś w okolicach 30-40.
1: Prawda? Czuję, że to będzie nowa reklama Bolta od teraz.
0: Jeden z internautów w ogóle świetnie spuentował całą tą historię, a mianowicie i tak to miła odmiana, że ty bądź co bądź próbował w jakiś sposób respektować zakaz prowadzenia, bo jak tam padło, samochodem już nie mógł jeździć, tylko właśnie się zdecydował na hulajnogę.
1: No to by sporo wyjaśniało, no i jeszcze jak mogę spekulować, na pewno bez kasku. Otrzymał mandat oczywiście za taką jazdę, no a żeby was przed takowymi mandatami przestrzec, to chyba jedyne co mogę zrobić, to zaprosić na to, żebyście posłuchali co dzieje się na drogach.
0: Już zajęło 6 minut.
1: Dokładnie tak.

0: trochę bluesa w Radiu Centrum. Breakout oczywiście, kiedy byłem małym chłopcem. Za nami, a przed nami co? No mamy jeszcze 29 minut do godziny 16, no to ruszamy też z przeglądem informacji drogowych. Co takiego się wyrabia u nas? No, po pierwsze, największy problem z przejazdem na ten moment na 100% napotkacie w Alei Tysiąclecia, w każdą stronę właściwie. To samo można powiedzieć o Alejach Racławickich, gdzie również możecie napotkać problemy z przejazdem w stronę Krakowskiego Przedmieścia, jak również w stronę Alei Kraśnickiej. Głęboka jest całkowicie zakorkowana w stronę Sobińskiego, Filaretów oraz w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką oraz w stronę Narutowicza. No i możemy zakończyć w sumie ulicą Wolską, która również jest zakorkowana od każdej strony. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!

0: arcyksiąże Franciszek Ferdynand, czy też zespół Franz Ferdynand na antenie Akademickiego Radia Centrum, kawałek Curious. No i jeżeli jesteście ciekawi, co porabiać w wakacje w Lublinie, no to oczywiście mam dla was naprawdę świetną propozycję, a mianowicie zagrać partyjkę w grę królewską. Ola, powiedz, o co chodzi?
1: Już mówię. Królewska partyjka w wakacje to wszystko w Parku Ludowym, zaraz przy Stadionie Lekkoatletycznym. Jeśli są tutaj jacyś fani szachowych pojedynków, a mam nawet pewność, że są, no to zapraszam serdecznie do Parku Ludowego w każdy wtorek i czwartek, żeby rozegrać sobie
0: taką
1: drobną
0: partyjkę. To ja mam do ciebie pytanie, Ola, takie szachowe. Mianowicie, wiesz, co to jest za ruch en passant?
1: To ja też mam pytanie.
0: Dawaj.
1: Obrona francuska czy sycylijska?
0: Może powiem tak, oddział zamknięty już teraz.

0: Podobno sport to zdrowie, a ja w szczególności jakiś bieg, sprint, może maraton, Foo Fighters i Run na 98.2 FM oczywiście w naszej audycji. Zostało nam jeszcze 13 minut do godziny 16, to powiemy sobie może trochę o wakacjach. Gdzie pojechać na wakacje?
1: No ja bym proponowała górę, ale jestem pewna, że ty jesteś bardziej fanem morza.
0: A właśnie nie, uwielbiam też góry.
1: Tak?
0: To może powiemy o tym, że warto też wybrać się oczywiście nad morze. No w sumie to jest klasyk.

0: Burzyłbyś się, Jakub, jakbyś dostał limandę żółtą płetwą zamiast dorsza atlantyckiego? No proszę cię.
1: A powiedz mi po polsku to może, to były hieroglify.
0: Oj, po prostu inną rybę.
1: Zdecydowanie bym się oburzył. Było trochę obiegu, było o rybkach, a to teraz wyruszamy w powietrze. Aerosmith już teraz i Mama Kane.

0: Immigrant Song po raz pierwszy na festiwalu Bath Festival w Wielkiej Brytanii została zagrana. To był rok 1970, a teraz w 2026 również pełno festiwali.
1: Dobrze, że zdradziłaś, kiedy grali, bo miałem się dopytać, czy byłaś na koncercie.
0: No tak, tak. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.
1: No tak, ale właśnie, co się działo wczoraj, przedwczoraj, może nawet wcześniej. Dużo się działo właściwie w naszym kraju, w mieście.
0: Zacznijmy od Openera. No a u nas, w naszym mieście, inne brzmienia właśnie się zakończyły.
1: Które były naprawdę inne i świetne oczywiście. Kapitalny festiwal, no i też ostatni, czyli Kołobrzeg, I See You, w ramach którego wydarzenia można było usłyszeć Krzysztofa Zalewskiego, którego też sprawdzimy.
0: Wręcz on zakończył cały ten festiwal.
1: No i zakończy też naszą pierwszą godzinę. Krzysztof Zalewski, jaśniej, już teraz.

0: Jaśnie się od razu zrobiło dzięki Krzysztofowi Zalewskiemu u nas w studiu. No a powoli dobiega 16 i myślę, że jeszcze rozjaśni się bardziej po wydarzeniach w Akademickim Radiocentrum.
1: Alarmy bombowe w lubelskich przedszkolach. O tym za chwilę. Powiemy również o kryzysie branży budowlanej oraz spotkaniach Utopia.
2: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Alarmy bombowe w lubelskich przedszkolach. Groźby zalały skrzynki pocztowe placówek. Dzisiaj rano do kilku miejsc w Lublinie trafiły wiadomości o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych. Policja prowadzi szeroko zakrojone działania poszukiwawcze w objętych przedszkolach. Do tej pory nie potwierdzono istnienia zagrożenia. Służby przekazały, iż zgłoszenia dotyczą placówek przy ulicach z Żelazowej Woli, Wierzbowej, Lwowskiej 34, Niepodległości, Gospodarczej, Zdrowej, Miskiewicza i Paderewskiego. Policja nie wyklucza charakteru kaskadowego doniesień. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Chociaż ilość zamówień wzrasta, skala zobowiązań nie maleje. Branża budowlana pozostaje w kryzysie. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów, wartość niespłaconych przez firmy należności finansowych wynosi blisko 1,85 miliarda złotych. Z kolei ilość podmiotów posiadających zaległości to ponad 45 tysięcy.
3: Budownictwo jest branżą silnie powiązaną siecią zależności. Dlatego zaległości jednej firmy rzadko pozostają jej indywidualnym problemem. Dane pokazują, że najmniejsi przedsiębiorcy są najliczniejszą grupą dłużników, ale największe kwoty zaległości generują większe podmioty. To szczególnie niebezpieczne, bo ich problemy płynnościowe mogą oddziaływać na cały łańcuch realizacji inwestycji.
1: Mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Warto zauważyć, że panujące na rynku ożywienie jest sezonowe, co z kolei przekłada się na brak płynności dochodów. Zdaniem ekspertów problemem branży jest w dużej mierze niska opłacalność oraz tempo przepływu pieniędzy pomiędzy inwestorami, wykonawcami czy dostawcami.
4: Najmniejsze firmy budowlane to przeważnie wykonawcy i podwykonawcy, którzy często muszą kupić materiały, opłacić ludzi albo dojechać na budowę, zanim sami otrzymają pieniądze od kontrahenta. Dlatego szukają elastycznego dostępu do finansowania, czasem na krótki cykl realizacji zlecenia, a czasem na dłuższe rozłożenie kosztów.
1: Mówi Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG. Należy dodać, iż oprócz długów wewnętrznych sektora budownictwa do zaległości przyczyniały się niewypełnione zobowiązania ze strony innych branży. Przedsiębiorstwa przemysłowe są winne 44 miliony złotych, zaś podmioty związane z nieruchomościami ponad 22 miliony złotych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak uruchomić społeczną wyobraźnię? Nad pytaniem tym zastanowił się uczestnicy nowego cyklu spotkań Utopia. Inicjatywa przyjrzy się projektom na styku sztuki, literatury, nauk społecznych i humanistycznych. W tę środę wydarzenie zainauguruje rozmowa z profesorem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Andrzejem Lederem. Dyskusja poświęcona będzie jego publikacji Ekonomia to stan umysłu, ćwiczenie z semantyki języków ekonomicznych. Z kolei w piątek na Lublinian czeka spotkanie z kompozytorem Robertem Piotrowiczem. Artysta opowie o swoim najnowszym albumie Wrong Filament, zainspirowanym ideą fikcyjnej tradycji muzycznej. Rozmowę zwieńczy koncert pełen eksperymentalnych dźwięków. Dyskusję poprowadzi Piotr Pękala. Spotkania odbędą się w Centrum Kultury w Lublinie. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie instytucji.
0: 22, tyle stopni Celsjusza w tym momencie na zewnątrz. Taka jest również odczuwalna temperatura powietrza. Dziś w nocy temperatura spadnie do stopni 14. Ciśnienie atmosferyczne w tym momencie to 1013 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
5: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
6: Reklama.
7: Radio Centrum.
5: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
6: Witamy ponownie naszych słuchaczy już w drugiej części godzin szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Ola Baranowska dalej jest ze mną w studiu.
0: Jakub Gerys tutaj się do mnie uśmiecha.
6: Zaczynamy od ogrzania się kalifornijskim słońcem. Red Hot Chili Peppers, Dying California.

Dirty Amazons w Radio Centrum. Ready for something na 982 FM. Drodzy kierowcy, zapnijcie pasy, przygotujcie się. Mamy dla was informację od jednego z naszych słuchaczy, który napisał, że korkuje się Aleja Piłsudskiego w stronę Alei Zygmuntowskich przy Parku Ludowym. Jaki jest powód? No, żadna kraksa. Okazuje się, że straż pożarna odcina połamane gałęzie. Dziękujemy bardzo za informację. Przypominamy o tym, że możecie wysyłać swoje też pod numer 515-515-982. Do informacji drogowych wrócimy tak w pół do 17, a teraz pora na kawałek o naszym mieście. Paradise City, Guns N' Roses.

0: Koma i System na 98,2 FM.
1: No, ależ piękny krzyk.
0: Oj, to nie mój co prawda, no prawie, prawie. Ale myślę, że nie ciężko odróżnić. A propos tych systemów, no to jest ich trochę.
1: Jest taki jeden system wyjątkowy, bo Polacy go kochają, a mianowicie system kaucyjny. No i jak się okazuje, szykuje się nam taka sytuacja, iż Polacy będą mieli jeszcze lepszy i ułatwiony dostęp do owych butelkomatów, gdyż powstają ogólnodostępne kaucjomaty dla mieszkańców. No i ich celem jest oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, wygodny zwrot butelek i puszek blisko domu oraz sprawne rozliczenie w systemie kaucyjnym.
0: No właśnie, no a propos tych systemów, no to ja może troszeczkę zmienię temat, ale wcale od nich za daleko nie odejdę. System wydał już niedługo w Polsce, 18-19 lipca, prawda?
1: Dokładnie. Czy wybierasz się?
0: Jak najbardziej.
1: Ja się nie wybieram, to czekam na twoje relacje. A teraz
0: może ktoś z was również się wybiera, no to właśnie. Podeślijcie nam zdjątka zdecydowanie.

Wciąż ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj, zaraz biję

0: Tak, tak, zatem sprawdźmy, co dzieje się w tym momencie na lubelskich drogach. Aleja Tysiąclecia zakorkowana, grafa w stronę Mełgiewskiej, zresztą podobnie, Unii Lubelskiej i Fabryczna, tam też chwilę postoicie. Podobnie zresztą Aleje Racławickie, Kraśnicka i Głęboka, w tamtych okolicach remonty, także apeluję o szczególną ostrożność. No i poza tym Jana Pawła II, no a poza tym Lublin wydaje się całkiem przejezdny.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Akademickie
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: świetną muzykę zapewnił nam zespół The Look Estate, czyli True Confidence is Living, oczywiście na 98.2 FM, a my będziemy wierzyć, że w najbliższych dniach, tygodniach odbędzie się jedno z najciekawszych wydarzeń sportowych w naszych okolicach.
1: Zdecydowanie. My tak się zbliżamy do mety tej drugiej z godzin szczytu w Akademickim Radio, z Radio Centrum, tak, z takim zapałem, jak dziewczyny będą zbliżać się do mety. O co chodzi? Kobiecy Tour de Pologne już od 24 lipca się zacznie. No i wielki finał zaplanowano w Lublinie 26 lipca. Zachęcam, żeby oglądać. Myślę, że jedyni niezadowoleni będą kierowcy, bo pewnie część dróg będzie zamknięta, ale o tym wspomnimy nieco więcej bliżej. Koń.

0: Slade i Far, Far Away na antenie Akademickiego Radia Centrum i my teraz również wyruszamy w stronę doliny, która jest daleko, daleko za górami, za lasami, czyli oczywiście do naszej Warszawy, gdzie ktoś próbował zmienić krajobraz chyba tego miasta, raczej na mapach.
1: Tak, nie, właśnie chciałam powiedzieć, że niekoniecznie może krajobraz. Sama nazwa Warszawa myślę, że już może dojść do lekkiej zmiany po tym, co się

0: Perfect Circle spojrzeli w niebo w 2026 roku. No i było one bezgwiezdne. No a jak to było na początku naszej ery? Jak to było, jak Rzymianie w to niebo spoglądali? Jakubie.
1: Co się działo? No, jeżeli jesteśmy o temacie Rzymian, no to warto wspomnieć o tym, że sztuczna inteligencja do czegoś się w końcu przydała, bo okazało się, że dzięki wykorzystaniu AI po raz pierwszy udało się w całości odczytać zwęglony papirus z Herkulanum, czyli z miejscowości niedaleko Wezowiusza. No i teraz jest mała zachęta. Otóż ten sukces skłonił organizatorów do tego, do ruszenia projektu Vesuvius Challenge, czyli ogłoszenie nagrody w wysokości $1,000,000 dla osoby bądź zespołu, która jako kolejny odczyta taki kolejny z tej wyjątkowej też i kolekcji.

0: od The Clash oczywiście na 98.2 FM, a na zegarach mamy już teraz równo godzinę 17, więc drodzy słuchacze, nie ma co przedłużać, ruszamy z wydarzeniami.
1: Trwa walka o życie seniorki po potrąceniu w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy również o bonie ciepłowniczym oraz jak praca zdalna wpływa na czystość domu.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Kurier potrącił starszą kobietę pod blokiem. Seniorka jest w ciężkim stanie. Do wypadku doszło dzisiaj po godzinie 12 przy ulicy Krańcowej w Lublinie. Pracownik jednej z firm kurierskich, cofając po chodniku przed blokiem, uderzył samochodem dostawczym w 70-latkę. Poszkodowana trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierujący 30-letni obywatel Ukrainy zignorował znaki zakazu wjazdu. Kurier został zatrzymany do złożenia wyjaśnień. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności wyjaśniające. Lublinianie nie muszą się martwić o ogrzewanie w zimę. Ruszył nabór wniosków o przyznanie bonu ciepłowniczego. Od 1 lipca do 31 sierpnia można ubiegać się o świadczenie pomagające zapewnić ciepło w mieszkaniu. Aby je otrzymać, należy spełnić kryteria dochodowe, a informacje na ten temat znajdują się na stronie LPC-u w zakładce bon ciepłowniczy.
2: Mieszkańcy Lublina, którzy spełniają kryteria dochodowe i techniczne, mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku w wysokości 1000 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego bon ciepłowniczy także będzie przyznawany z uwzględnieniem zasady złotówka za złotówkę, przy czym minimalne wypłacane wsparcie to 20 zł.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioski można składać w Wydziale Świadczeń przy ulicy Zębożyckiej 88-92 oraz w biurach obsługi mieszkańców. Uzupełnione dokumenty można również wysłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez aplikację mObywatel. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Podczas wycierania kurzu zacierają się granice. Polacy łączą home office z organizacją domowej przestrzeni. Badanie przeprowadzone na zlecenie grupy INCO wykazało, że 30% osób pracujących zdalnie uważa, iż wykonywanie obowiązków zawodowych online wpływa pozytywnie na zachowanie czystości w mieszkaniu. Ankietowani zwracają uwagę na korelację pomiędzy efektywnym wypełnianiem zadań, a koniecznością unikania bałaganu.
3: Jeden z najciekawszych wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę.
1: Mówi Sylwia Maj z biura prasowego grupy INCO. Nie należy jednak zapominać, iż dla 44% badanych home office nie ma wpływu na utrzymanie porządku w domu. Co więcej, 26% respondentów przyznaje, że praca zdalna uniemożliwia zachowanie odpowiedniej czystości.
0: Sprawdźmy jeszcze raz prognozę pogody na dziś. 23 stopnie Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1013 hektopaskali. Deszcz się nam nie zapowiada. Biometr na ten moment jest umiarkowany, a widzę, że jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
7: Dzień dobry. Trzy razy i po raz trzeci. Aleksandra Baranowska
0: i Jakub Grys oczywiście.
7: Witamy was w trzeciej z godzin szczytu w Akademickim Radio Centrum.
0: Same bęgery oczywiście na sam koniec. Ja tylko dodam jeszcze, że ten numer gramy z okazji, można powiedzieć, Światowego Dnia Pocałunku, czyli Make It With You, Queens of the Stone Age, już teraz.

0: wyciągamy nowość z zamszu, czyli Suede i kawałek Emotionally Unavailable na 982 FM. Wcześniej wspominaliśmy trochę o odkryciach naukowych, no to też do nich za chwilę wrócimy i ja przyznam od razu, że ocean spokojny już nie będzie taki spokojny.
1: Właśnie miałam powiedzieć, że normalnie naukowcy poruszyli się podobnie jak wody Oceanu Spokojnego, no bo znaleziono po wielu, wielu latach. Pierwszy raz zarejestrowano obraz przedstawiający żywego rekina, goblina tak zwanego, czyli Mitsukurina owstoni.
0: Ale mogę dopytać cię, tak? O co chodzi z goblinem? On będzie wyglądał jak takie stworzenie fantastyczne,
1: no
0: czy
1: właśnie
0: jak?
1: Z tego, co ja słyszałam, no to gobliny jak się zmoczy, wrzuci do wody, no to stają się stworzeniami śmiercionośnymi, no to chyba właśnie idealnie pasuje.
0: No i idealnym kawałkiem też jest Since You've Been Gone od zespołu Rainbow już teraz na 982 FM.

0: Chroń to, co masz na 98,2 FM i miasto Lublin wzięło sobie te słowa głęboko do serca. No i postanowiło ochronić, tylko że w sposób cyfrowy, nasz piękny Lublin. No bo Lublin realizuje projekt cyfrowy o wartości blisko 18 milionów złotych. Jakubie, o co chodzi?
1: Oj, dużo się będzie działo, naprawdę. Owy projekt ma usprawnić obsługę mieszkańców, rozbudować miejski geoportal, zwiększyć cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych. No i w ramach tego też wydarzenia powstanie m.in. szczegółowy model 3D miasta, przepraszam, jeżeli się popełnię jakiś mały błąd, ale nowe ortofoto mapy, zdjęcia ukośne oraz cyfrowa inwentaryzacja drzew. Dużo skomplikowanych słów jest naprawdę...
0: Zdecydowanie tak. Ja mam nadzieję, że tylko na tej szczegółowej mapie 3D będzie oznaczone radiocentrum i najwięcej ryka w mieście.
1: Przecież to jest najważniejsze miejsce naszego miasta. No i też warto wspomnieć o tym, że nie poddajemy się. Surrender już teraz i Cheap Trick na 98 FM.

0: pół do 18 na zegarach. Sprawdźmy po raz ostatni przegląd informacji drogowych. Czy sytuacja się poprawiła w przeciągu ostatniej godziny? Przyznam wam, że tak. Małe problemy z przejazdem możecie co najwyżej napotkać w Alejach Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Na ulicy Lipowej znowu w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Na ulicy Głębokiej w stronę Filaretów. I widzę również, że mały problem napotkacie na ulicy Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Przypominam, co prawda, że powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji, ale i tak możecie dalej wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

0: Klaus Mittwoch w Radii Centrum z kawałkiem Klus Mittwoch. Lech Janerka powoli kończy swoją karierę sceniczną, no i to jest postać, o której powinno, nie, przepraszam, już ktoś nakręcił film dokumentalny, czyli Śpi, śpi inteligencja jeszcze w ubiegłym roku. No i szykuje się premiera kolejnego filmu dokumentalnego, ale nie o Lechu Janerce, tylko o bardzo ważnym zespole.
1: Dokładnie, Don't Look Back in Anger staje się nie tylko tytułem piosenki, ale również tytułem filmu na temat jednego z najsłynniejszych duetów braci na scenie muzycznej, czyli Oasis. No i takowy film będzie nie tylko zapisem koncertów, no ale w filmie znajdą się też niepublikowane wcześniej materiały z prób przygotowań do trasy, no i wszelkie kulisy.
0: Przepiękna gratka dla fanów zespołu Oasis i taką gratkę też mamy. Wonderwall już teraz na naszej antenie, a za niecałe 6-7 minut sprawdzimy sobie imprezę FM.

0: 17 minut do godziny 18. Powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji, ale jeszcze musimy sprawdzić sobie imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum, czyli najbliższe i najciekawsze propozycje koncertowe. No to Ola, pozwolę sobie jako pierwszy może zacząć.
1: Jak najbardziej.
0: Dziękuję Ci bardzo. Zaczynamy w klimatach punkowych, postpunkowych, bo w naszym kraju pojawi się jeden z najważniejszych zespołów tego nurtu. Mowa tutaj o formacji The Damned, która zagra 9 lipca w Krakowie w klubie Studio. Dlaczego ważna? No bo to jeden z pierwszych brytyjskich zespołów punk rockowych generalnie, no i formacja świętuje swoje 50-lecie sceniczne, więc 9 lipca będzie okazja sprawdzić ich na scenie i poświętować razem z nimi ich działalność. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora oczywiście, a ty co dla nas masz, Ola?
1: No to najpierw może przenieśmy się z Krakowa z powrotem do Lublina, no i wrócimy sobie do Krakowa. No ale na początek Fabryka Kultury Zgrzyt, no bo 11 sierpnia wypływamy na głębokie wody. Ailstorm najpierw przepłyną przez Poznań, przez Szczecin, no i dotrą do Lublina, do Fabryki Kultury Zgrzyt 11 sierpnia. Z nimi zagrają metal De Facto i to wszystko 11 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt.
0: I co jeszcze na koniec masz?
1: No i właśnie, ten Kraków do nas powraca. Testament 13 sierpnia zagrają już niedługo właśnie 13 sierpnia w klubie Studio. No i to wszystko w ramach European Summer Festival Tour, który odbędzie się właśnie w Krakowie.
0: Bardzo dużo się dzieje w naszym mieście, dużo się dzieje w Krakowie. Więcej informacji oczywiście znajdzie się na stronach organizatorów.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: grunge na naszej antenie, też i na zakończenie. Return to Dust i kawałek New Religion za nami, a przed nami pożegnanie.
1: Oj, no przykro mi się aż zrobiło przez te twoje słowa. No ale trzeba. Aleksandra Baranowska z wami była.
0: Oraz Jakub Gres. Życzymy wam oczywiście miłego poniedziałku. No i zachęcamy was, żebyście z nami zostali jeszcze przez chwilę. Wydarzenia za chwilę, pogoda za chwilę, espresso kulturalny za chwilę i o godzinie 19 mała niespodzianka od nas.
1: Płyta z górnej półki, zapraszamy serdecznie.
0: Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
1: Cześć.

0: Ulicami Lublina przejdzie Marsz Pamięci. O tym za chwilę. Powiemy również o rekordzie lubelskiego lotniska oraz o zagranicznej ekspansji polskich sklepów. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Lublin po raz kolejny uczci pamięć ofiar rzezi wołyńskiej. Uczestnicy Lubelskiego Marszu Pamięci przejdą ulicami miasta, by oddać hołd ofiarom tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Obchody odbywają się corocznie 11 lipca w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Data ta nawiązuje do tzw. Krwawej Niedzieli z 1943 roku. Jednym z organizatorów marszu jest Instytut Dziedzictwa Żołnierzy Wyklętych i Osób Represjonowanych w Lublinie, który prowadzi działalność na rzecz pielęgniowania pamięci historycznej, edukacji społecznej oraz wspierania środowisk kombatanckich. O aktualnych działaniach instytucji mówi jej prezes Wojciech Rowiński.
1: W tym momencie jesteśmy na etapie załatwiania środków pieniężnych na kolonie dla dzieci z miejscowości Strzelczyska i okolic tej miejscowości, polskie dzieci, a także zbieramy środki czystości i żywność długoterminową dla tych ludzi, którzy obecnie przeżywają gehennę konfliktu i chcemy, żeby przynajmniej ten drobny gest pozwolił zapomnieć tym młodym naszym rodakom o tym, co się obecnie dzieje na Ukrainie.
0: Marsz rozpocznie się w sobotę o godzinie 18 na Placu Litewskim. Uczestnicy przejdą alejami racławickimi i ulicą Lipową pod pomnik ofiar Wołynia przy ulicy Raabego, gdzie zakończą się uroczystości upamiętniające. Padł historyczny rekord lubelskiego lotniska. Tegoroczny czerwiec zabrał ze sobą tysiące pasażerów. Port lotniczy Lublin celebruje najlepszy miesiąc od początku swojej działalności. W samym czerwcu na pokłady wsiadło blisko 62 tysiące osób. Najbardziej intensywny okres wakacyjnych wyjazdów dopiero przed nami, co prognozuje jeszcze większy ruch w kolejnych miesiącach. Od początku roku PPL obsłużył ponad 224 tysiące pasażerów. Tegoroczny sezon rozszerzył również oferty o nowe kierunki, takie jak Chorwacja i Włochy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Te kierunki urlopowe są popularne nie tylko wśród turystów. We Francji, Hiszpanii i Włoszech internetową sprzedaż prowadzi już nawet co trzeci polski sklep. Zachód i południe Europy może stanowić obszar atrakcyjny nie tylko ze względu na swój ciepły, wypoczynkowy wizerunek. Przedsiębiorców przyciągają tam w szczególności duże i przewidywalne rynki. We Francji sprzedają już 31% polskich sklepów, w Hiszpanii 26%, a we Włoszech 19%. W dodatku coraz więcej firm wskazuje te kierunki w kontekście planowanej ekspansji.
2: Najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków coraz częściej pokrywają się z mapą ekspansji zagranicznej polskiego e-commerce'u. Francja, Hiszpania, Włochy czy Portugalia kojarzą się głównie z urlopem, ale dla sklepów internetowych są też dużymi, rozwiniętymi i przewidywalnymi rynkami sprzedaży. Dla firm taka ekspansja oznacza jednak coś więcej niż samo przetłumaczenie strony. Klient za granicą oczekuje jasnych kosztów, wygodnych płatności, szybkiej dostawy i prostych zwrotów.
0: Mówi Michał Berski, dyrektor marketingu firmy Fulfilio. Eksperci uczulają przedsiębiorców, by rozważając wejście na zagraniczny rynek, pamiętać o uwzględnieniu lokalnych różnic, takich jak preferowane sposoby płatności czy polityka zwrotów. Planowanie strategii należy rozpocząć od zbadania funkcjonowania sektora sprzedażowego w danym kraju, a także jego potencjału. Lublinianie mają okazję bliżej poznać muzykę Dalekiego Wschodu. Na scenie Centrum Spotkania Kultur wystąpią chóry dziecięce z Tajwanu. Zespół Puzan Galan powstał w 2008 roku. Tworzą go dzieci z plemienia aborygeńskiego Paiwan. Formacja od lat zdobywa nagrody w międzynarodowych konkursach, w tym w Austrii i Włoszech. Z kolei założona w 2004 roku grupa Juvo Vey wyróżnia się swoim repertuarem. Artyści wykonują utwory m.in. w językach mandaryjskim i hakka. Koncert Usłysz Głosy z Tajwanu rozpocznie się jutro o godzinie 18 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Podczas występu zespoły zaprezentują nie tylko rodzime pieśni ludowe, lecz także klasykę światowej muzyki chóralnej.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Za nami kolejne spotkanie 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. Wczoraj w nocy z turniejem pożegnała się reprezentacja Brazylii. Canarinhos przegrali 1-2 z Norwegią. Bohaterem ekipy ze Skandynawii został Erling Haaland. Napastnik był autorem obu trafień. Honorową bramkę dla Brazylii zdobył natomiast z rzutu karnego Neymar. Do kolejnej fazy po zwycięstwie nad Meksykiem awansowała również reprezentacja Anglii. Synowie Albionu po dublecie Juda Bellinghama oraz trafieniu Harry'ego Kane'a pokonali współgospodarzy turnieju 3-2. Już dzisiaj wieczorem czeka nas za to niewątpliwy hit tego etapu rozgrywek. Hiszpanie zmierzą się w nim z Portugalią. Spotkanie rozpocznie się o 21:00. Natomiast o 2:00 nad ranem Stany Zjednoczone Ameryki zagrają z Belgią. Przejdźmy do tenisa. Miniony weekend tegorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu okazał się ostatnim dla reprezentantów Polski. W sobotę Iga Świątek przegrała z Aleksandrą Ealą 6-7, 2-6. Polka zakończyła zatem swój udział na kortach trawiastych na etapie 1/16 finału. Wczoraj swoje zmagania w rywalizacji panów musiał przerwać niestety również Hubert Hurkacz. Polski tenisista skreczował swój mecz z Janem Lenardem Sztrufem w 5. secie rywalizacji. Na koniec sporty motorowe. Za nami kolejny weekend z królową motosportu. Fani Formuły 1 śledzili w ten weekend zmagania najlepszych kierowców świata na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii. Zwycięzcą wyścigu został Charles Leclerc z Ferrari. Drugie miejsce na podium zajął George Russell z Mercedesa, a trzeci do mety dojechał Lewis Hamilton również z Ferrari. Kolejny weekend z Formułą 1 czeka nas za 2 tygodnie. Najlepsi kierowcy świata będą wtedy walczyć o punkty w ramach Grand Prix Belgii.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 21 stopni, a temperatura odczuwalna jest o 1 stopień niższa. Barometry wskazują 1012 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Okres letni to czas wyjątkowych imprez muzycznych i festiwali. Więcej o nich usłyszycie podczas dzisiejszego serwisu kulturalnego. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Miniony weekend w Lublinie upłynął pod znakiem muzyki. Za nami 19. edycja festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia. W tym roku koncerty odbywały się w nowej lokalizacji – Parku Ludowym. Wieczorami miłośnicy alternatywnych brzmień mogli posłuchać występów solistów i zespołów z różnych krajów. Od Polski przez Francję po Kanadę. W ciągu dnia wydarzeniu towarzyszyły spotkania autorskie, projekcje filmowe i wystawy fotograficzne. Najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach dźwiękowych w ramach programu Małe Inne Brzmienia. Na festiwalu obecna była również nasza reporterka Halina Kundelska. Zapytała odwiedzających o emocje związane z tegoroczną odsłoną inicjatywy.
2: Jest to oryginalna muzyka, której na co dzień się nie słucha, nie ma się okazji albo wiedzy. Jest to okazja, żeby słuchać czegoś innego, nowego.
3: Uważam, że to jest bardzo piękny festiwal. Bardzo mi się też podoba zmiana miejsca i zmiana klimatu. Bardzo dobrze, że coś takiego się dzieje w Lublinie.
4: Świetny klimat, fajne koncerty. Zawsze można coś nowego usłyszeć, zobaczyć. Masecki, wybitny koncert, naprawdę piękny.
5: Zawsze można tutaj odkryć alternatywną muzykę. Można przyjść nieprzygotowanym i się dać zaskoczyć.
6: Bardzo fajne zespoły, można poznać nowe muzyki. Można poznać też ciekawych ludzi. Oby więcej takich wydarzeń w Lublinie.
7: To jest mój 14 raz tutaj i za każdym razem jest naprawdę wspaniale. Więc i line-up, i to jaka jest atmosfera, wszystko naprawdę działa.
1: W 2027 roku na Lublinian czeka jubileuszowa 20. edycja festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia. Odbędzie się ona w dniach od 1 do 4 lipca.
0: Espresso kulturalne.
1: Polska kultura połączyła różne pokolenia. Lublinianie i goście miasta wzięli udział w pierwszej edycji festiwalu Eskapada Tradycji. Od piątku do niedzieli miasto wypełniły koncerty, warsztaty gry na instrumentach i potańcówki. W sobotę spod ratusza do Centrum Kultury przeszedł także korowód w rytmie ludowych kompozycji w wykonaniu zespołu Zaburze. Na jego zakończenie odbył się przyjacielski pojedynek muzyczny z Eskapadą Orkiestrą, który zwieńczył się wspólnym występem obu kolektywów. Więcej o przyszłości inicjatywy mówi jej współorganizator Marcin Kabat-Kowalczuk.
8: Jak zaczęliśmy myśleć o tym festiwalu, to skoncentrowaliśmy się stricte na naszej muzyce lubelskiej i chcemy tą muzykę promować, chcemy ją grać, żeby ta tradycja mogła się jeszcze bardziej zakorzenić, żeby trafiła do jak największej ilości osób, ale co roku chcemy zapraszać inne regiony. Dlatego w tym roku pojawiły się Kaszuby. Następnym nie wiemy, kto do nas jeszcze przyjedzie. Myślimy o tym. Chcemy pokazywać tą różnorodność kultur, którą mamy w naszym kraju, żeby do tej muzyki lubelskiej pokazywać te inne odpowiedzi na tradycje.
1: W sercu miasta na Placu Litewskim przez 3 dni uczestnicy festiwalu mieli okazję postawić pierwsze taneczne kroki oraz spróbować swoich sił w tradycyjnym śpiewie. W programie nie zabrakło również koncertów kapel ludowych. O wrażenia zapytaliśmy gości wydarzenia.
9: Ja uważam, że to jest świetna sprawa, o tym należy pamiętać. To są nasze tradycje i z tego się wychodzimy.
10: Bardzo mi się podoba.
11: Orkiestry Dęty były wspaniałe. Spacerkiem skończyłyśmy w Domu Kultury, także wrażenia bardzo pozytywne. Miejmy nadzieję, że to nie zaginie.
12: Zaopatrzyliśmy się na końcówkę, na jeden kawałek, ale było w porządku. To jest fajna okazja do integracji wszystkich pokoleń.
1: Festiwalowi Eskapada Tradycji towarzyszyła także wystawa wokół starodawnych orkiestr Roztocza. Na ekspozycji zaprezentowano historię lokalnych zespołów, archiwalne fotografie oraz wspomnienia muzykantów.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Mieszkańcy odwiedzili wernisaż wystawy Ogrody autorstwa Adama Papke. Prezentowane prace przyciągnęły miłośników sztuki i natury. Artysta jest członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. W jego twórczym dorobku dominują pejzaże nieba i malarskie interpretacje natury. Nowa ekspozycja prezentuje krajobrazy i motywy przyrodnicze przedstawione w różnych porach roku i o różnych porach dnia. O tematyce i technice wykonania obrazów rozmawialiśmy z uczestnikami wernisażu. wernisażu zachwyca przede wszystkim płynność tej akwareli, że tak pięknie przechodzą kolory jeden w drugi.
10: Ja jestem pod wrażeniem, bo te obrazy wyglądają jak zdjęcia. To aż trudno uwierzyć, że to jest akwarel. Gdyby to była fotografia, to byśmy powiedzieli, że poprawiona Photoshopem.
13: Bardzo mi się podoba, dużo spokoju wnosi, piękne kolory. Niektóre obrazy takie trochę w stylu Moneta. Te urzekły mnie z wodą i z plażami. Strasznie mi się podobają. Przepiękne są. Cudowna drobiazgowość, oddanie tych uroków natury, ale też taka duża głębia.
14: To światło wychodzące z tych obrazów. Niesamowite, jak taką zwykłą wodną farbą można coś takiego osiągnąć.
15: Wszystkie barwy są bardzo takie dobrane do siebie, pasujące. Tworzą niesamowitą, tak jakby trochę magię, więc naprawdę są przepiękne.
16: Tutaj nie ma żadnych przypadkowych pociągnięć pędzla.
1: Wystawę można oglądać do 30 lipca. Ekspozycja jest dostępna w godzinach otwarcia Dworku Kościuszków na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS.
0: Espresso kulturalne.
1: Wystarczy wyjść z domu, by znaleźć się w samym środku spektaklu. Karnawal Sztuk Mistrzów 2026 ponownie opanuje lubelskie ulice. Mieszkańcy oraz goście będą mogli obejrzeć łącznie około 40 pokazów w przestrzeniach Starego Miasta i Śródmieścia. Dodatkowo atrakcją będzie konkurs baskerski, w którym publiczność decyduje, który z występów był najciekawszy.
17: Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać ich uwagę, no i zabrać te datki do kapelusza, bo już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy ulicznie, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta. Zapraszamy serdecznie.
1: Mówi Iwona Kornet, dyrektorka festiwalu Karnawal Sztuk Mistrzów. W scenę dla artystów zamienią się place Litewski, Łokietka, Krąbca, Przestrzeń za Trybunałem oraz róg ulic Krakowskie Przedmieście i Kapucyńskiej. Na publiczność czeka jednak nie lada wyzwanie, ponieważ program pokazów plenerowych jest bardzo bogaty.
18: Dwóch Brytyjczyków ze slapstickową komedią uliczną. Mireia Guzman z wymyślonym koniem na linie funambulistka. Z Ameryki Południowej dwie grupy Argentyńczyków, solowe przedstawienie grupy Gato Blanco, Gato Negro. Oprócz tego Argentyny reprezentować będzie również duet taneczno-akrobatyczny i francuskie trio Cirque Fatal z muzyką na żywo w formule Walking Act.
1: Podkreśla Marcelina Gzyl z Warsztatów Kultury w Lublinie. Zainteresowani będą mogli zagłosować na wybranego artystę poprzez formularz online, który zostanie udostępniony na stronie karnawallublin.eu. Start jest zaplanowany na 23 lipca. Właśnie wtedy publiczność obejrzy pierwszy występ konkursowy. Sam festiwal potrwa do 26 lipca. I to już wszystko na dziś. W przygotowaniu espresso kulturalnego uczestniczyły Halina Kundelska, Oksana Kostiuk i Maria Monsior. Przed mikrofonem Krystyna Abramienko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
19: Akademickie Radio Centrum.
20: Najwięcej oka w mieście.

z górnej półki. A w dzisiejszym wydaniu... Najlepsze utwory z najlepszych krążków. Wielkie hity wielkich gwiazd. W każdy poniedziałek o 19:00. Słuchasz płyty z górnej półki.

No i głos, który trudno pomylić z innym i bardzo kojarzy się z Iron Maiden, ale właśnie nie zawsze w tym Iron Maiden był, czyli Bruce Dickinson. No ale dzisiaj skupimy się na tym Iron Maiden, a konkretnie na płycie, którą rozpoczyna słyszane przez nas Invaders, czyli The Number of the Beast. No bardzo wyjątkowy album tejże grupy, który też otwiera nową audycję Płyta z Górnej Półki, w której to będziemy właśnie co tydzień prezentować wam jeden z albumów, który wywarł wielki taki odcisk, taki wpływ na historię muzyki rockowej czy metalowej. I trochę będziemy sobie meandrować się po tych czasach muzyki współczesnej, kiedy to ukazywały się różne ciekawe albumy z różnych dziedzin muzyki, z różnych gatunków. No i właśnie tenże album nam tę audycję otwiera. Album, który... No, właściwie jego historia to właściwie zaczyna się przy poprzednim albumie in Iron Maiden, czyli Killers. Kiedy to? No, Paul Di'Anno, który właśnie śpiewał wtedy w Iron Maiden, no, zaczął mieć delikatne problemy. No, radził sobie, jeśli chodziło o samo wykonanie muzyki, samo nagranie muzyki, ale no już trasy nie były jego mocną stroną. No, niezbyt dobrze się też trzymał, jeśli chodzi o używki i po prostu ten problem się nawarstwiał, zwłaszcza jeśli chodziło o trasę, która promowała Killers, i już wtedy no, Steve Harris, który prowadzi ten zespół od samego początku, no, zdecydował, że te ścieżki jednak się będą musiały kiedyś rozejść z Paulem Di'Anno. No i właśnie wtedy, zresztą Paul sam podjął tę decyzję, że no, nie jest w stanie poświęcić się Iron Maiden tak mocno, żeby współpracować z chłopakami na wysokim poziomie. Więc sam właściwie złożył rezygnację z takim jeszcze odłożeniem w czasie, żeby tę trasę dokończyć. Natomiast już wtedy Steve Harris razem z Rodem Smallwoodem, czyli menedżerem zespołu, szukali nowego wokalisty i właśnie wtedy natrafili na Bruce'a Dickinsona, który grał wtedy razem z Samson, i właśnie oni też sobie bardzo dobrze radzili na rynku. Również grali heavy metalowo, tak jak Iron Maiden, ale no tutaj atmosfera w zespole nie bardzo Bruce'owi pasowała, bo właśnie tam również dużo narkotyków i alkoholu się przelewało i właśnie Bruce podjął decyzję, żeby jakoś się z tego wymiksować, i wtedy natrafili na niego właśnie chłopaki z Iron Maiden i złożyli mu po prostu propozycję. A ten oczywiście od razu ją przejął, bo już Iron Maiden znał z różnych festiwali i koncertów w tychże na przełomie lat 70. i 80. No i właśnie w 81. zastąpił Paula Di'Anno i no, najpierw zaczął na kilku koncertach śpiewać przed jeszcze wydaniem The Number of the Beast, ale już właśnie na tej płycie się pojawia tak pełnoprawnie i również miał swój udział w tworzeniu. I sobie oczywiście kawałków z tej płyty posłuchamy przez tę całą godzinę, no a do tego jeszcze trochę historii sobie o tej płycie właśnie powiemy, trochę po sobie posłuchamy. No i zaczniemy od następnego kawałka, który został zainspirowany horrorem Children of the Damned, a po polsku bodajże jest to Dzieci Przeklętych. No, taki horror, bardziej sci-fi, bo to też na podstawie powieści, jeśli dobrze pamiętam, było przygotowane. I również tymże filmem właśnie się Iron Maiden zainspirowali przy samym tworzeniu tekstu. W większości tekst jest tworzony przez właśnie Harrisa. Natomiast trochę Bruce w paru piosenkach miał swój wpływ, aczkolwiek nie jest wymieniony w tak zwanych kredytach, tak? Czyli właśnie jako autor czy współautor tekstu. No ale bardzo często się inspirują czy to filmami, czy historią, czy właśnie dziełami też literatury, ale to przyjrzymy się temu również później. A teraz właśnie wspomniane Children of the Damned.

tak mnie przytłoczył majestat tej płyty, że aż zapomniałam się przedstawić. Gabriela Wolińska oczywiście przy mikrofonie i prowadzę was przez płytę The Number of the Beast. I właśnie słuchaliśmy The Prisoner, czyli już trzeciego utworu z tejże płyty, który z kolei był inspirowany reality show brytyjskim o tym samym tytule. No i właśnie nawet tutaj chłopaki z Iron Maiden napisali do prowadzącego to show, żeby właśnie mogli użyć fragmentu audio, który słyszeliśmy na samym początku utworu właśnie z tego serialu, czy raczej show TV, i właśnie to on tak machnął ręką i jakaś rockowa grupa chce to, bierzcie sobie. No i tak już właśnie powstał ten utwór. A kontynuując samą historię powstawania płyty, no to tutaj sobie wyznaczyli bardzo krótki termin na realizację wszystkich utworów. Weszli do studia nagraniowego i praktycznie w kilka tygodni nagrali wszystkie utwory, i oni właśnie tłumaczą, że nie są z tych zespołów, które właśnie produkują ileś utworów i potem wybierają na daną płytę najlepsze. Ewentualnie te utwory albo gdzieś pójdą na następną płytę, albo w ogóle nie zostaną użyte. Oni chcą projektować od początku do końca całą płytę, no i właśnie we względnie dobrej atmosferze się przy tym bawić przede wszystkim, no ale ten rygor jednak im się tu przydał. Przygotowali tą płytę i praktycznie już na wiosnę została ona wydana. 22 marca 82 roku się pojawiła i bardzo szybko zyskała dobre recenzje. No potem, no jeszcze właśnie single Run to the Hills, który będzie później na spokojnie, właśnie tutaj zyskał bardzo dobre opinie. No to jeszcze sam album strącił ze szczytu list przebojów w Wielkiej Brytanii płytę Barbra Streisand, bardzo popularną w tymże czasie. No a tutaj rockowa, wręcz heavy metalowa właśnie grupa zyskała duże poparcie, zwłaszcza że to nie był za bardzo jeszcze moment na heavy metal. Tutaj dopiero się zaczynała tworzyć popularność na ten typ muzyki. Już właśnie muzyka punkowa zaczęła powoli odchodzić w taką niepamięć. Bardzo mocno tutaj ujęłam, ale chodziło o to, że jeszcze stacje radiowe nie były przygotowane na ten typ muzyki, więc tutaj przecierali szlaki zdecydowanie, jeśli chodzi o New Wave of British Heavy Metal. Ale mimo to oczywiście płyta zyskała, jak już mówiłam, bardzo dobrą opinię. Zyskała już bardzo szybko status jednej z takich historycznych płyt dla historii muzyki. No i właśnie tutaj bardzo często te utwory były coverowane przez kolejne zespoły. Najczęściej chyba The Number of the Beast i Run to the Hills, natomiast tutaj taki polski akcent, że następny utwór z płyty, czyli 22 Acacia Avenue, pojawiło się w wersji polskiej. Tutaj Nocny Kochanek przygotował przy płycie Stosunki Międzynarodowe, kiedy to przygotowywali generalnie covery różnych zespołów metalowych, które czasami się pojawiają w radiu, a tutaj po angielsku nie do końca słychać, o co w tych utworach chodzi. No tutaj raczej 22 Acacia Avenue nie pojawia się za często w stacjach radiowych, ale mimo to wzięli na warsztat i również ciekawie wyszedł ten utwór. Ale jak brzmi oryginał, to już teraz w Radiu Centrum.

0: No i przyszedł czas teraz na ten jeden z najważniejszych numerów, jeśli chodzi o ten album, bo numer tytułowy, czyli The Number of the Beast, ale zanim o samym numerze, no to przydałoby się też spojrzeć na samą okładkę, bo ona bardzo jest związana z tym utworem, ale no nie tak, jakbyśmy mogli o tym myśleć, że właśnie została stworzona na potrzeby tego utworu. Nie. Właśnie ona została stworzona na potrzeby singla Purgatory, jeszcze z poprzedniej płyty właśnie Killers, kiedy to do Dereka Riggsa właśnie napisał Smallwood, czyli menedżer zespołu, że właśnie chcą okładkę do singla. I to na już, właściwie z piątku na poniedziałek chcieli tę okładkę. I właściwie powstawała ona dwa dni. No i przedstawił Riggs tęże okładkę. Zresztą autor kilku tych początkowych, kultowych okładek Iron Maiden. Właśnie przedstawił projekt Smallwoodowi i Harrisowi, którzy stwierdzili, że właściwie ta okładka jest za dobra dla singla, no i żeby stworzył coś innego. Natomiast no właśnie potem Purgatory nadal trzymało się tego klimatu, który prosili, a prosili o to, żeby właśnie nie wiadomo było, kto pociąga za sznurki, że trochę właśnie Eddie tutaj macza palce w tym, co się dzieje, trochę szatan i właśnie tutaj chodziło o tę mieszankę właśnie, że mamy najpierw dużego Eddiego, który zajmuje większą część okładki, mamy tego diabełka, który tu miał być żart właśnie, że przedstawia on Salvadora Daliego. Natomiast potem jeszcze diabeł steruje malutką kukiełką Eddiego, jakby tam ktoś mógł się dopatrzeć tejże właśnie malutkiej maskotki Iron Maiden na tej okładce. No i tutaj właśnie zachowali tę okładkę na właściwą płytę, której właściwie jeszcze nie mieli. No i właśnie tutaj okazało się, że bardzo i dobrze się wpisała w ideę The Number of the Beast. Tutaj razem z klimatami chrześcijańskimi, ale też właśnie tymi klimatami władzy. No i właśnie te klimaty chrześcijańskie niestety trochę się odbiły Iron Maiden czkawką, bo tutaj prognozowali, że w ogóle Iron Maiden to będzie kolejny przodownik, jeśli chodzi o sprzedaż merchu w Stanach Zjednoczonych. Ale nie przewidzieli tego, że kiedy wydadzą płytę i trafi ona do Stanów Zjednoczonych, to odezwał się tutaj no właśnie te chrześcijańskie zgromadzenia, które no nieco opacznie zrozumiały The Number of the Beast, które uznali za płytę szatańską i właśnie tutaj propagującą okultyzm i tak dalej. Nawet jeśli tam są istne cytaty z Biblii, no to jednak tutaj okrzyknęli Iron Maiden satanistami. Wiele było w ogóle protestów przed ich koncertami, no bo pojechali na tą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, no ale tutaj właśnie sporo protestów miało miejsce i niezbyt dobrze się to udało. Zresztą za Iron Maiden się to ciągnęło jeszcze wiele, wiele lat. No teraz już zdecydowanie ucichło i zapełniają już stadiony, ale ten problem no narastał przez jakiś czas i tutaj Harris bardzo się denerwował, bo oni, że w ogóle ich nie zrozumieli to, co chcieli przekazać w nie tylko The Number of the Beast jako utworze, ale w całej płycie właśnie, między innymi wykorzystując tę okładkę kultową już teraz, jeśli mogę rzec. No i właśnie The Number of the Beast przed nami z cytatem zresztą na początku, o którym wspomniałam.
1: To jest płyta z górnej półki.
2: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

No i The Number of the Beast to był właściwie drugi singiel promujący samą płytę, już po wydaniu samej płyty. Natomiast tym pierwszym właśnie przecierającym szlaki było Run to the Hills. Zresztą przecierającym szlaki nie tylko dla samej płyty, ale również dla Bruce'a Dickinsona. No bo jak wspomniałam wcześniej, on już występował na koncertach tych poprzedzających wydanie płyty, kiedy to próbowali właśnie zaprezentować nowego wokalistę swoim fanom, no bo już wtedy Iron Maiden miało swoją renomę i właśnie lojalne grono fanów, którzy no jednak mają dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o zmianę głosu właśnie w utworach Iron Maiden, ale został dobrze przyjęty, jeśli chodzi o koncerty. No ale czekał jeszcze ten sprawdzian właśnie płytowy, czy też singlowy, bowiem Run to the Hills to jest pierwszy singiel, na którym Bruce Dickinson śpiewa, właśnie jeśli chodzi o wydania studyjne, no i właśnie on się pojawił przed płytą i zgarnął po prostu całą pulę, właśnie wtedy już był takim najlepiej sprzedającym się singlem Iron Maiden, dotarł na szczyt właściwie do siódmego miejsca na brytyjskiej liście w marcu, zaraz po premierze. No i właśnie stał się ich pierwszym singlem w brytyjskim top 10, tak czytamy. I tu jeden z tych tematów, które bardzo lubią Iron Maiden poruszać, czyli temat historii. Tutaj też również nietypowy, jeśli chodzi o muzykę taką heavy metalową, ale też to jest charakterystyczne dla Iron Maiden, to, że nie boją się podejmować trudnych tematów, jeśli chodzi o historię. Tutaj właśnie między innymi właśnie walkę rdzennych Amerykanów z amerykańskimi z kolei z amerykańską kawalerią, którzy próbowali ich stłamsić. Tutaj no rozdział, jeśli chodzi o taką kulturę anglosaską, bardzo drażliwy i wrażliwy, natomiast oni nie bali się tego tematu poruszyć. No i właśnie jeszcze dodatkowo ten głos Bruce'a, który skomentował ten singiel, że no są tam piosenki, które dodają wam mocy. I poza Run to the Hills pojawił się jeszcze jeden utwór, ale o nim właśnie powiem wam za chwilę. Na razie posłuchajmy tego fenomenu.

0: No i ten utwór jak żaden inny pokazuje zresztą skalę głosu Bruce'a Dickinsona, więc nie dziwne, że się przyjął bardzo dobrze. I zresztą sam utwór kompozycyjnie idealny na singiel, który... Zresztą jeszcze całkiem niedawna kompozycja singla wyglądała tak, jeśli chodzi o samą płytę, że na stronie B trafiał utwór, który zazwyczaj jednak na samej płycie no potem się nie znajdował, więc tutaj Iron Maiden mieli do dyspozycji dwa właśnie utwory przy decyzji o daniu jednego na singla i jednego na płytę. Tutaj było Total Eclipse i Gangland. No i właśnie w rezultacie wybrali na sam singiel stronę B Total Eclipse, a Gangland znalazło się na płycie The Number of the Beast. Co potem czytamy, że właśnie żałowali tej decyzji, bo jednak Total Eclipse przejęło się o wiele lepiej niż Gangland. Byli niezbyt zadowoleni w rezultacie z wyniku, jeśli chodzi o samo Gangland. I też w sumie nie wspomniałam, że też na Invaders, nie było może szczytem ich możliwości, dlatego stwierdzili, że mogli to potem rzeczywiście przearanżować, ale oba utwory, jeśli chodzi o Total Eclipse i Gangland, pojawiły się na wydaniu japońskim, bo tutaj z kolei zaczyna się historia Iron Maiden z Japonią. Kochają ten kraj, a właśnie zaraz po płycie The Number of the Beast wyruszyli na trasę koncertową do Japonii i zachwyciła ich ta kultura. Potem szeroko zresztą interpretowana w ich późniejszych wydaniach i czy raczej właśnie wydawnictwach, tak powinnam to powiedzieć, i bardzo często odwiedzana zresztą zaraz obok historii brytyjskiej i amerykańskiej też no inspirowali się bardzo tym krajem i zupełnie inna kultura, więc i koncerty wyglądały zupełnie inaczej, jeżeli byli w ogóle w szoku, że Japończycy siedzą na koncertach i nie było, że tak powiem, wolno im wstać. No ale z jednej strony ich to zaintrygowało i zaowocowało bardzo ciekawymi kompozycjami również i później. Ale tak jak mówiłam, na samą płytę trafiło Gangland, no i tego utworu sobie również teraz posłuchamy.
1: Słuchasz płyty z górnej półki.

No i właśnie tu wydawać by się mogło, że zostało jeszcze całe 10 minut do końca audycji, bowiem do 20 nam tyle minut pozostało, ale no, jak to mówią właśnie Brytyjczycy, last but not least, pozostał nam jeszcze jeden długi utwór, bardzo zresztą również szeroko komentowany pozytywnie wśród fanów i bardzo chętnie śpiewany na koncertach. Zresztą tutaj wręcz chyba Iron Maiden nie spodziewali się, jak dobrze zostanie ten utwór przyjęty. Epicka opowieść o skazańcu idącym właśnie na swoją karę śmierci poniekąd. No i właśnie tutaj wręcz jest to odgrywane na koncertach. Byłam świadkiem, jak tutaj wręcz odgrywano razem ze scenografią całą historię przedstawioną w Hell by the Name. No i właśnie tutaj ta historia może i troszeczkę nie pasuje do tego zamysłu reszty płyty, ale utwór jak najbardziej jest przewspaniały. 7-minutowa historia poprzeplatana zmianami rytmu, cudowną perkusją, no i po prostu ciekawymi słowami, w które warto się wsłuchać. I tutaj też nie wspomniałam, że to również jest... To jest pierwsza płyta, na której śpiewa Bruce Dickinson, ale również ostatnia, na której perkusję, tutaj za perkusją siedział Cliff Burr. No i tutaj również wszelkie ukłony dla tego perkusisty, który swoją cegiełkę do Iron Maiden włożył. Ale no właśnie, tutaj już mamy ostatni utwór przed nami. Piękny właśnie, jakbym nie chciała skończyć tej płyty, no to właśnie to jest chyba najlepszy sposób, żeby zakończyć takim utworem. Dziękuję Wam za ostatnią godzinę. Oczywiście za tydzień kolejna ciekawa dla historii muzyki płyta, już przedstawiona nie przeze mnie, tylko przez jednego z moich kolegów redakcyjnych. Natomiast serdecznie na nią zapraszam o godzinie 19 w poniedziałek. Płyta z górnej półki przez całe wakacje będzie grać. No a my właśnie się pożegnamy tymże utworem, który przed nami długi, ale jakże piękny. Była z Wami Gabriela Wolińska, no i oczywiście słyszymy się na antenie Akademickiego Radia Centrum.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta ta ta, la la.